ndimene tikuchitira pompano pa radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Nthawi dziko mwana tsopano ndi 5:16.

0: Yeah, mvera tondito sateremo bwanjita kupatsirani samasewero.
1: Nkhani za masewero.